0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziwna.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Reklama.
1: Od September ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Ja w tym wydaniu poruszę sporo tematów z Poznania, ale nie tylko, bo na przykład zajrzymy do Lubonia. Sprawdzę, co z budową hali w tym mieście. Będzie też o kontroli punktów gastronomicznych w Wielkopolsce. Zostańcie ze mną, bo to wszystko już w tym kwadransie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy magazyn. Punkty gastronomiczne w Wielkopolsce pod lupą sanepidu. Od tego tematu zaczynamy to wydanie programu.
6: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna cykl weekendowych kontroli. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Bezpieczeństwo sanitarne jest naszym priorytetem, dlatego kontrole mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. W okresie letnim przy wysokich temperaturach rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, a inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości oraz prawidłowe przechowywanie żywności. Wyniki będą publikowane na bieżąco. Dbamy o najwyższe standardy, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie.
5: Kontrole będą trwały do 27 września. W naszym magazynie będzie teraz o mieszkaniach, a dokładnie o pewnym programie.
7: Program społecznej agencji najmu nabiera tempa. On rozwija się zgodnie z naszymi założeniami. Kolejne osoby otrzymują mieszkania. Do tej pory ZKZL przekazał łącznie ponad 60 lokali w programie. Zainteresowanie programem rośnie i aby odpowiedzieć na potrzeby poznaniaków, ZKZL stale poszukuje nowych lokali, które mogłyby zostać włączone do tego programu. Myślę, że program SAN to bardzo dobra opcja dla właścicieli. Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym. Te dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten model współpracy jest korzystny zarówno z perspektywy najemców, jak i właścicieli mieszkań. Uczestnicy programu, którzy odebrali klucze, pozytywnie reagują na stan lokali, na warunki mieszkaniowe, a właściciele podkreślają liczne korzyści wynikające z tej współpracy. Między innymi wskazują tutaj bezpieczeństwo finansowe czy ulgi podatkowe. SAN działa już od kilku lat w Poznaniu. Mamy też Społeczną Agencję Najmu 2.0. Ten program skierowany jest do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy osób z niepełnosprawnościami i osoby, które przystąpią do Społecznej Agencji Najmu, mogą również liczyć na dofinansowanie w czynszu. My zachęcamy właścicieli mieszkań do zgłaszania lokali, do współtworzenia tego programu, który zwiększy dostępność mieszkań w Poznaniu, a także odpowie na potrzeby osób poszukujących stabilnego najmu. Te zgłoszenia mieszkań można zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie san.poznań.pl. Więcej szczegółów można też poznać na stronie internetowej ZKZL.
5: Mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodam, że sporym zainteresowaniem cieszy się też program Mieszkanie do Remontu. W naszym magazynie teraz zabierzemy Was do Lubonia. Będzie o hali, która ma powstać w tym mieście. mieście.
8: Kończymy przygotowania do ogłoszenia przetargu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zakończymy budowę hali widowiskowej, koncertowej przy Ośrodku Kultury na około 200 osób. Tym samym będziemy mogli w większym zakresie zapraszać teatry, w tym współpracując z Teatrem Muzycznym, choćby na wspaniałe przedstawienia dla mieszkańców, którzy przyjdą na te przedstawienia pieszo.
5: A gdzie obecnie odbywają się spektakle, różne wydarzenia?
8: W mniejszym zakresie, w Ośrodku Kultury, ale to przy publiczności do 100 osób to zdecydowanie za mało. A gdy chcemy zrobić już coś większego, wykorzystujemy naszą halę sportowo-widowiskową, ale nie ma tam takiej atmosfery kameralnej.
5: Mówiła Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń. A my wracamy do Poznania. Rusza przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono warszawską i krańcową. Dalej kierowcy mogą kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia potrwają do 30 września. Mamy lato, a więc sporo osób planuje wolny czas, a ten wolny czas można spędzić w naszych wielkopolskich lasach, również w okolicy Poznania. A dziś ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
9: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Tak, szczególnie, chociaż już też widzimy to, że cały rok są w zasadzie szeroko odwiedzane, ale no wakacje to jest ten szczyt sezonu turystycznego i rzeczywiście na terenie naszej poznańskiej dyrekcji lasów, głównie w Wielkopolsce, możemy wiele miejsc ciekawych zwiedzić.
5: Dziś do mojego studia przyszedł pan z mapą, tak?
9: Tak, przyniosłem mapę, taką tradycyjną mapę papierową, którą mamy jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu do dyspozycji dla państwa, jak się spotykamy z mieszkańcami regionu na wszelkiego rodzaju piknikach, festynach, to zawsze ją mamy pod ręką, rozdajemy, ponieważ tutaj też oprócz tego, że widzimy, jakie mamy szlaki turystyczne i gdzie te nasze nadleśnictwa sięgają, z tyłu tej mapy mamy konkretne już propozycje wycieczek, to co możemy zobaczyć. I tutaj rzeczywiście tego troszkę jest.
5: To może pokrótce powiedzmy, jest tego tyle, że nie starczyłoby nam naszego czasu antenowego, ale pokrótce powiemy między innymi, co czeka na wszystkich mieszkańców, którzy zdecydują się właśnie, by skorzystać z takiej mapy.
9: Tutaj kilka takich najważniejszych, może na teraz, informacji, to polecam szczególnie wybrać się do nadleśnictwa Koło. To już teren Wielkopolski Wschodniej, ale tam mamy wyjątkowe miejsce, które nadleśnictwo Koło wraz z gminą i ze stowarzyszeniami archeologicznymi utrzymuje. To są, my je nazywamy tak, wielkopolskimi piramidami, czyli miejsca pochówków, grobowców megalitycznych, no robią wrażenie, bo to wiek szacowany ponad 5000 lat, także warto ten park kulturowy zobaczyć.
5: To nieco dalej Poznania, a bliżej stolicy Wielkopolski?
9: Bliżej to na pewno Mała Białowieża i Czeszewski Las, czyli nadleśnictwo Jarocin, przeprawiamy się Wartą poprzez prom, promem po prostu płyniemy przez Wartę, promem liniowym i uwaga, promem sterują leśnicy, którzy 2 lata patent sternika śródlądowego robili, także to jest na pewno miejsce wyjątkowe, miejsce, które podziwiał również Henryk Sienkiewicz i pisał w swoich powieściach o tych właśnie lasach żerkowsko-czeszewskich.
5: A tutaj widzę też jest wieża widokowa z głową w chmurach.
9: Tak, i to jest miejsce obok Leszna, tutaj na terenie nadleśnictwa Karszma Borowa. Wieża powstała wraz we współpracy z samorządowcami, z gminą Osieczna. Miejsce również bardzo ciekawe, możemy wdrapać się, wejść na szczyt wieży drewnianej, widokowej i podziwiać właśnie tą panoramę lasów na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa.
5: Co jeszcze ciekawego można zobaczyć?
9: Na pewno tu z bliskiej naszej poznańskiej perspektywy ciekawymi miejscami może pochwalić się nadleśnictwo Woszakowice. No państwo na pewno znają Boszkowo, Jezioro Dominickie, słynne miejsce nie tylko dla Wielkopolan, ale tam też mamy miejsca przyrodniczo bardzo ciekawe. Mamy tam populację jelonka rogacza, on teraz właśnie w czerwcu, czyli owada największego chrząszcza, będzie miał rójkę, będą latać te jelonki, można nagrać filmy, zobaczyć jak one ze sobą walczą, bo te walki samców i jelonków przypominają zapasy sumo. No one się po prostu przepychają na gałęzi i próbują czy też na pniu zrzucić jeden drugiego.
5: I powiedzmy słuchaczom, że jelonki rogacze przypominają...
9: no, przypominają po prostu jelenie, no bo stąd ta nazwa tych żuwaczek. One mają po prostu takie charakterystyczne, wręcz majestatyczne te żuwaczki, duże. No jest to duży owad, on robi przez to też wrażenie, także warto wyjechać, pojechać na Leśnictwo w Orszakowice, zobaczyć ten spektakl przyrody. Tam też mamy takie miejsce nietypowe dla Wielkopolski, bo retorty kojarzą nam się z Bieszczadami, a tam jest jedyna taka w naszym regionie Wielkopolski czynna retorta, gdzie jest wypalany węgiel czerny.
5: Czyli jeśli ktoś nie chce wyjechać w Bieszczady, w nasze polskie Bieszczady, no to może tutaj nieco bliżej właśnie mieć trochę namiastkę tego regionu.
9: Tak, zgadza się. I też przy tej mapie warto powiedzieć o tym, że jak ją weźmiemy w ręce, to ona nie jest zbytnio szczegółowa. To jest pewien zarys, kontur takiej naszej...
5: Czyli jak ktoś lubi konkrety, hasłowo.
9: Jak ktoś lubi konkrety, to powinien ściągnąć sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. I to do tego zawsze namawiamy. Ta aplikacja jest przez Lasy Państwowe utrzymywana darmowo od bodajże 2013 roku. Każdy z Państwa powinien taką aplikację sobie pobrać i używać ją. Tam są szlaki, to jest wszystko w powiększeniu, są różne mapy i na pewno Państwo w lesie się wtedy nie zgubią.
5: Zachęcamy do leśnych klimatów, a szczególnie w wakacje, które dosłownie za chwilę, ale przy okazji może też przypomnijmy, jakie zasady obowiązują tych, którzy do lasu przyjeżdżają.
9: Tak, to taki leśny savoir-vivre, jak my to nazywamy, no tak, żeby Państwo tutaj przybliżyć naszym słuchaczom, to poznańscy leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 25 nadleśnic, my rocznie zbieramy śmieci, których koszt utylizacji to 3 miliony złotych. Jakbyśmy to śmieci zebrali w kubły takie, które każdy z nas przy domu ma, to jest 65 tysięcy kubów, czyli patrząc na Leszno, które tutaj mamy blisko miasto 70-tysięczne, no to to takie Leszno zbieramy, można powiedzieć. Także to jest cały czas za dużo, to jest wstyd dla nas Polaków, że my w tych lasach zostawiamy śmieci, dlatego pracujemy z młodymi pokoleniami poprzez edukację. Widzimy, że wśród już młodszych pokoleń to jest w ogóle absolutnie passé. Mamy problem gdzieś właśnie pod dużymi miastami. Tutaj Poznań niestety pokazuje nam to, że są to śmieci już często jakieś takie specjalistyczne, my to nazywamy, czyli jakieś opony, pozostałości elementów samochodów, czyli ktoś tego nie chce zutylizować w sposób legalny, wywozi to do lasu. No ale też walczymy z tym poprzez działania Straży Leśnej, Policji i Straży Pożarnej.
5: A niektóre z tych odpadów mogą przyczynić się do pożaru, szczególnie gdy mamy upały?
9: Oczywiście, że tak. I tutaj mieliśmy sytuację niedawno, całkiem niedawno, bodajże 2 miesiące temu, blisko Poznania, Biskupice, Państwo kojarzą, były wyrzucone do lasu rozpuszczalniki, ustalili to strażacy. Substancja łatwopalna, opakowana w karnistry, ktoś po prostu wyrzucił ponad 600 litrów. Także to się zdarza cały czas. Ale też mówiąc o takim po prostu turyście, który idzie do lasu, to zasada niezostawiania po sobie śladów jest bardzo dobrą zasadą, a wręcz i wielu z naszych słuchaczy, bo też takich spotykamy w lesie, idzie krok dalej i zabiera torbę i sami jeszcze te śmieci do domu zabierają ze sobą i wyrzucają, co jest bardzo dobrą postawą.
5: I tu mi się przypomina akcja Zabierz 5 z lasu?
9: Tak jest, Zabierz 5 z lasu, akcja Lasów Państwowych i taka postawa jest jak najbardziej na czasie. Dodatkowo, jeśli nasz wzrok jest zawsze i słuch wytężony, jeśli widzimy gdzieś, będąc w lesie, jakieś zarzewie ognia, dymu, no to od razu alarmujmy na 112, to jest dobra praktyka. Cały czas pamiętajmy o tym, że lasy w Polsce są w czołówce, jeśli chodzi o palność lasów w Europie, po Hiszpanii i Portugalii, także warto też odnotować, że większość tych zdarzeń, które my poprzez 112 właśnie otrzymujemy o pożarach lasów, czyli można powiedzieć, że nasi mieszkańcy są wyczuleni i szybko alarmują.
5: Niestety w lasach jest nadal sucho, pożar więc nie trudno. A mimo, że to początek lata, to już doświadczyliśmy upałów w Poznaniu i regionie, ale na tym nie koniec.
10: W upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci.
5: Pamiętajmy o tym wszystkim w tych letnich miesiącach.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Witajcie, mam sporo tematów z Poznania i regionu. Nie zabraknie też tych bardzo letnich. Zostańcie ze mną, to się o tym wszystkim przekonacie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Na początek region. Czujność, szybka reakcja i wspólne działanie pozwoliły uratować życie 53-letniemu mieszkańcowi gminy Rokietnica.
14: Do tego zdarzenia doszło w Napachaniu. Wówczas policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pełnili służbę patrolową na terenie tejże miejscowości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił mężczyzna, który w pośpiechu próbował dostać się do jednego z domów jednorodzinnych. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli na miejsce, chcąc ustalić przyczynę jego zachowania. Już po chwili przez okno budynku zauważyli wydobywający się ze środka dym. Sytuacja stała się jasna. Mężczyzna, jak się później okazało, brat właściciela posesji, próbował dostać się do środka, ponieważ podejrzewał, że jego bliski może znajdować się w niebezpieczeństwie. Widząc realne zagrożenie dla osoby przebywającej wewnątrz budynku, policjanci natychmiast przystąpili do działania. Razem z bratem poszkodowanego podjęli próbę sforsowania drzwi wejściowych. Po skutecznym wyważeniu drzwi weszli do zadymianego wnętrza i rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń. Szybko w środku odnaleźli na korytarzu 53-letniego mężczyznę. Był nieprzytomny, miał utrudniony oddech i słabo wyczuwalny puls. Widoczne były także obrażenia w postaci poparzeń w okolicy jego oczu. Liczyła się wówczas każda sekunda. Poszkodowany został niezwłocznie wyniesiony na zewnątrz, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach, jak się okazało, niezwykle pomocne okazało się również doświadczenie sierżanta Andrzeja Wilhelma z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który poza służbą w policji jest strażnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu. Zdobyta podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wiedza pozwoliła sprawnie ocenić zagrożenie i skutecznie działać w warunkach zadymienia. Po ewakuacji mężczyzny policjanci zlokalizowali także źródło zagrożenia. Okazało się nim garnek z olejem pozostawiony na włączonym piekarniku. Ogień po otwarciu drzwi domu i dostaniu się tam większej ilości tlenu na moment sięgnął sufitu, a zadymienie objęło znaczną część budynku. Funkcjonariusze ugasili źródło ognia i wynieśli naczynie na zewnątrz, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Ich szybka reakcja pozwoliła ograniczyć straty materialne oraz wyeliminować zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy 53-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie w sytuacjach zagrożenia mają szybka reakcja, odpowiedzialność i współpraca. Gdyby nie czujność i determinacja brata poszkodowanego, który jako pierwszy zauważył zagrożenie i próbował dostać się do środka, pomoc mogłaby nadejść zbyt późno. Z kolei natychmiastowa interwencja policjantów, ich profesjonalizm oraz doświadczenie pozwoliły skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową i uratować ludzkie życie.
5: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat z naszego miasta. Ogród miododajny powstanie w północno-wschodniej części poznańskiej Cytadeli, dokładnie tam, gdzie znajduje się niewykorzystywany od lat amfiteatr.
15: Wykonawca tej inwestycji przejął plac budowy i teren ten nie będzie dostępny dla spacerowiczów w trakcie prac. Aktualnie wykonawca przygotowuje przestrzeń do robót budowlanych, a w kolejnych krokach przystąpi do rozbiórek i prac ziemnych, w tym przeprofilowania terenu na potrzeby ogrodu tarasowego. Część elementów amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w ogród miododajny, a pojawią się w nim, tak jak też nazwa wskazuje, rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. Przewidziany jest podział na segmenty odpowiadające koncepcji barwnych fal i w efekcie w amfiteatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Do tego ta przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych, po ciemniejsze, takie bardziej energiczne. W sumie kompozycję stanowić będzie ponad 80 gatunków bylin, docelowo ponad 11 tysięcy sztuk. Tym bylinom towarzyszyć będą krzewy stanowiące szkielet i wzbogacenie kompozycji. Do tego też planowane jest nasadzenie kilkunastu drzew. Uzupełnienie inwestycji będzie też mała architektura.
5: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, a w ogrodzie pojawią się m.in. tablice edukacyjne i ławki. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
16: Do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolite. Tam będą wymieniane tory, także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
5: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
16: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać, zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska, po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane.
5: Tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A teraz coś nie tylko dla fanów bluesa, ale również miłośników starych parowozów i kolejnictwa. Parowóz Blues Express w trasę z Poznania wyruszy już 4 lipca. Traktujemy Blues Express jako ikonę Wielkopolski, tak marszałek Marek Woźniak zachęca do udziału w 34. edycji kultowego festiwalu muzycznego.
17: Nadal jeszcze ma w sobie tyle świeżości, że przyciąga fanów nie tylko z regionu, ale spoza regionu, więc myślę, że w tym okresie letnim zwłaszcza taka impreza, która jest niestandardowa, nieporównywalna z czymkolwiek innym, no jest rzeczywiście dla Wielkopolski wartością i tą wartość chcemy cały czas konsekwentnie wspierać i realizować. Bez wątpienia to jest taka możliwość podróży w taki zakątek Wielkopolski, który pewnie wszyscy normalnie by nie dotarli. Zakrzewo to już jest jakby pogranicze z Pomorzem, a też miejsce historycznie bardzo ważne dla nas. Siedziba rodła przez długi czas, więc te wątki również myślę przy okazji można poznać. No i rzeczywiście ta łączność wewnątrzregionalna i taka budowa wspólnej tożsamości jest na pewno przy tej okazji możliwa do zrealizowania. No i myślę, że ta atrakcja, która jest dla wielu osób ważna, czyli autentyczna lokomotywa parowa ciągnąca pociąg, niespotykana już dzisiaj na co dzień często, więc połączenie naszej aktywności w parowozowni w Olsztyn i możliwości technicznych realizacji takiego pociągu nadal istnieje i to też jest pewna wartość.
5: Henryk Szopiński, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Blues Express podkreśla.
18: Rozpoczynamy o godzinie 10.45 koncertem zespołu After Blues, który potrwa do odjazdu pociągu, czyli do godziny 11.48, a później ruszamy już taką wielogodzinną podróż do Zakrzewa, nawet do Lipki Krajeńskiej, gdzie pociąg będzie się przygotowywał do drogi powrotnej i również tam będzie koncert. No po kolei mamy dworce w Obornikach, jak wspomniałem, po raz pierwszy w historii festiwalu. Później Rogoźno, Chodzież, Piła, Krajenka Zutów, Zakrzewo. Na poszczególnych dworcach no to zespoły w Obornikach to będzie lokalna grupa bluesowa, ponieważ trochę to organizowaliśmy ad hoc. Musieliśmy zmieniać z powrotem rozkład jazdy, ponieważ ta propozycja była taka nie do końca oczywista. Więc ten blues balon. Później w Rogoźnie gra taka polska-niemiecka formacja Dodge Boogie. W Rogoźnie goście z Ukrainy, Alex Dol w trio, w Chodzieży Alex Dolgo w trio, w Pile goście z Białorusi, The Road Dogs, w Złotowie Tomek Kruk z zespołem Mojo i w Zakrzewie The East Coasters. Od lat rozpoczynamy festiwal dzień wcześniej. Kiedyś to była Pilska Wyspa, później ulica Śródmiejska w Pile, a teraz od kilku lat gramy w takiej zaprzyjaźnionej, nomen omen fajnej smażalni Dwa Braty nad jeziorem Płotki w Pile, gdzie dwie formacje bluesowe zagrają na inaugurację tego festiwalu. Myśmy to nazwali na takie nasze potrzeby Blues Express Poczekalnia, bo niektórzy przyjeżdżają dzień wcześniej i sobie czekają na to wydanie główne, które jest 4 lipca. No i oczywiście później koncert finałowy nad jeziorem Proboszczowskim. Tam goście z Niemiec, z Szwecji, z Wielkiej Brytanii, oczywiście dwa zespoły polskie, z Polski Boogie Boys i poznańska grupa Boogie Chili, czyli cały czas też jesteśmy bardzo tutaj osadzeni nasz regionalnie, Wielkopolsko. A później, w czasie tego koncertu finałowego jeszcze znakomita szwedzka grupa, bardzo młodzi, ale bardzo dynamicznie, świetni ludzie. Ja ich widziałem na festiwalu, fajnym festiwalu w Norwegii, Blues in Hell. I tam postanowiłem ich zaprosić. Zespół ze Szwecji Blue Benders, Chrissy Matthew z Wielkiej Brytanii i ekipa, która już wspomniałem, gra na dworcu w Rogoźnie, czyli Dodge Boogie. No i Boogie Boys. I kończymy przed 1 w nocy. O godzinie 1 pociąg startuje drogę powrotną do Poznania. Mam nadzieję, z zmęczonymi, ale zadowolonymi, szczęśliwymi pasażerami. To się bardzo zmienia. No festiwal już ma swoje lata, jest bardzo pełno nastoletni. Kiedyś to byliby w większości fani bluesa. Dzisiaj to są, można powiedzieć, w dużej części miłośnicy kolejnictwa, bo jak wiecie, parowozem się już dzisiaj na co dzień nie jeździ. To są wczasowicze z nadokolicznych jezior, turyści, miejscowa społeczność. Do dzisiaj jest, tak powiem, publiczność jest bardzo wymagająca. I to nie dotyczy tylko jakby propozycji tych artystycznych, ale także pogody. Więc jesteśmy, ponieważ to jest impreza w dużej części, bo niektóre, nie wszystkie perony są zadaszone, w dużej części jest plenerowa, zależna od pogody. Zawsze patrzymy z takim dozą niepokoju w niebo, jak to będzie. Ale to, co jest ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne.
5: Marek Nitkowski, prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, dodaje.
19: Parowozownia w Olsztyn, która jest instytucją kultury, udostępnia nam lokomotywę i wagony. My na co dzień używamy tej lokomotywy na realizowanie przewozów w okolicach Olsztyna, czy to do Zbąszynia, czy to do Leszna. Lokomotywa przyjedzie, będzie gotowa i będzie także możliwość zobaczenia tego sprzętu. Chcę zaznaczyć, że Koleje Wielkopolskie są jedynym w kraju przewoźnikiem, który realizuje przewozy wszystkimi środkami transportu. Lokomotywą parową, trakcją spalinową, elektryczną. No, do wodoru jeszcze mamy trochę czasu. Będą inne parowozy w międzyczasie, aniżeli piękna Helena. Dzisiaj parowozownia w Olsztyn ma dwa parowozy i będzie wystawiony taki, który będzie gotowy.
5: A w niedzielę, 5 lipca o godzinie 1 w nocy, Blues Express ruszy w drogę powrotną do Poznania.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylinga, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Dzień dobry, to już w pół do siódmej. To teraz najważniejsze pytanie o tej porze. Wstaliście? Bo my już podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Darłak, siema, hej!

Taylor Swift i Loud Luxury w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy środę, sam środek tygodnia, sam początek dnia i to jest właśnie ten moment, kiedy możecie zgarnąć merch od Melo Radia. Czeka torba, która na pewno przyjdzie.

0: Żal, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym roku będzie gorąco nad polskim morzem. Na pewno omówię to The Sun w Melo. A gorąco to u niego jest już teraz, tak wcześnie rano. Cześć, siemalek.
1: Cześć, Bartku.
0: Cześć, co tam u ciebie dzisiaj? Słyszałem, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
1: Kurczę, dobrze jest, ale zapracowany jestem. Ale samopoczucie jak najbardziej dopisuje.
0: Ej, to ja ci życzę, żebyś oprócz tego, że był zapracowany, to jeszcze był mocno zarobiony. Co ty na to? To chyba fajna opcja, co?
1: Idzie to w parze, można tak powiedzieć.
0: No to dobrze. Słuchaj, to w parze z tym, że dzwonisz do nas tak rano, są również...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Olek, trzy szybkie pytania do ciebie. Drzwi czy okno?
1: Okno.
0: Pizza czy spaghetti?
1: Pizza.
0: Pracować rano

0: Czy wieczorem?
1: Rano, rano.
0: Też lubię, ale ja najbardziej to lubię wręczać taki merch od Melo. Torba Melo Radia jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy, co by ci służyła w tym sezonie.
1: Kurczę, dziękuję bardzo.
0: Kurczę, proszę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się. Cześć, Olej. Siemanko. Fajnego dnia. Hej, hej.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Nie dajcie się zaskoczyć tej środzie, no chyba, że pozytywnie. Marcin ma dla was newsy, tak żebyście wiedzieli o tym, co się dzieje i nie byli zaskoczeni.
1: No zaskoczeni to na pewno byli niemieccy kolejarze i pasażerowie ich pociągów, kiedy pociągi stanęły wczoraj na 2 godziny.
0: Was?
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Jones, Amit i Chainsmokers, All the Time. Wiem, że was interesuje, czy będzie dzisiaj ciepło, czy jeszcze goręcej. To za chwilę o szczegółach w prognozie pogody. No koniecznie posłuchajcie w Melo. Za 6:07.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
7: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
3: Aż 29 stopni wskażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Jutro ma być jeszcze cieplej. Temperatura przekroczy 30 stopni. W najbliższych dniach będzie też bardzo słonecznie. Dzisiaj do południa niebo może się zachmurzyć, ale nie powinno padać. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Słońce zajdzie o 21:19.
0: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Policjant z Iławy poparzony przez substancję, która wyciekła z paczki. Kobieta przyniosła na komendę przesyłkę, która przyszła do niej, chociaż jej nie zamawiała. Podczas sprawdzania zawartości doszło do wycieku nieznanej substancji. O szczegółach Dominik Jaskulski.
16: Policjanci wrócili do budynku komendy przed godziną pierwszą w nocy. Poszkodowany funkcjonariusz po opatrzeniu został przewieziony do szpitala dla zapewnienia odpowiedniej opieki. Jego życiu, jak informują służby, nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Policja ustala teraz nadawcę przesyłki. Ruch pociągów w Niemczech był sparaliżowany. Wszystko przez awarię systemu łączności radiowej. Przez 2 godziny wieczorem pociągi w całym kraju nie kursowały. Rastafarianin nie może ubiegać się o odszkodowanie za obcięcie dreadów w więzieniu. Tak zdecydował Sąd Najwyższy USA. Mężczyzna zarzucał pracownikom, że postąpili wbrew jego prawom religijnym.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Środę to ja najbardziej lubię za to, że jest tak, wiecie, idealnie, tak w punkt. Ani nie wypada za wcześnie, ani nie za późno. Jak sobie w środę przypomnicie, że macie jeszcze coś do zrobienia, to na pewno zdążycie. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, jest siódma.

0: Switch Disco, Be React w Melo Radio. Podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7 mamy, a wy macie telefon swój, to świetnie, bo my mamy meloradio.pl, taką stronę, na której jak wejdziecie z telefonu, to na dole będzie zielona ikonka, taka słuchawka, tam wystarczy nacisnąć i już można nam fajną głosówkę nagrać, a dzisiaj chcemy was zapytać, uwaga, skupcie się, co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego, śmiesznego, albo takiego, co byście chcieli, na pierwszą literę twojego imienia. No, pomyślcie chwilę i od razu wejdźcie na meloradio.pl i nagrajcie, co tam wymyśleliście. Co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego na pierwszą literę twojego imienia? No to nagrywajcie, czekamy. Masz jakiś pomysł, Darka? Na dy, dy, dy?
1: Dzielić się, nie wiem, czymś tam na pewno.
0: Dobra, ja mam dobry, na W. Wyspać się!

0: M Brother w Melo Radio. Co takiego fajnego można robić na pierwszą literę twojego imienia? Czekamy na fajne głosówki. No i podpowiem, że za fajne głosówki to my fajny merch dla was mamy. Wchodźcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć. Nagrywacie, wysyłacie, no i słuchacie się na antenie Melo Radia. Słuchajcie, jeszcze się dobrze wakacje nie zaczęła. W Norwegii to już mówią o tym, jaki będzie nowy rok szkolny i czego nie będzie. Od września wprowadzają tam zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. No, nauczyciele ostrzegają, używanie tego wynalazku może spowodować, że dzieci pominą ważne etapy w edukacji. Nie wolno. Żeby tak nie było, nie będzie jaja. Bo jak mówią norwescy nauczyciele, najważniejsze w szkole jest to, żeby nasze dzieci uczyły się czytać, pisać i matematyki. Słuchajcie, jak to usłyszałem, to normalnie jakbym słyszał moją panią w szkole, nie? Darłak, polski i matematyka! No.
1: Tylko u nich tam chyba nie będą krzyczeć o polskim.
0: Pewnie nie. Jestem ciekaw, jak bez jaja poradzą sobie nauczyciele.
1: Będą niezłe jaja.

0: I can't wait, Bob Sinclair. Nie mogę się doczekać tych waszych głosówek. Wbijacie na meloradio.pl i nagrywacie głosóweczkę. Co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia? No co takiego?
1: To ja mogę anglezować.
0: Anglezować, sprawdziłem. To znaczy, że unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów. Ależ zabrzmiało to ciekawie. No dobra, a ty?
2: Sebastian, czyli w takie lato sączymy schłodzony soczek.
0: Fajna opcja i propozycja. Co fajnego wam chodzi po głowie? Co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
12: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
14: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie,
14: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: albo nagraj głosówkę na meloradio.pl. Czekamy, co fajnego można dzisiaj robić na pierwszą literę twojego imienia.
1: Ja mam na imię Patryk i myślę, że najlepsze, co mógłbym tutaj wymyśleć, to by było podróżowanie.
0: Aha.
2: Na literę I można improwizować.
0: Można. Kamila, a ty?
3: Budzić się z GPS-em, jak nas wyprowadzi w jakieś pola.
0: Dobre, dobre.
4: Ja jestem Mateusz, no i na pierwszą literę mojego imienia może na przykład myziać makaka, a makak to taka małpa, jak każdy wie.
0: No, tam miziać to można się tak ogólnie, bo dzisiaj to dzień przytulania mamy, także wiecie, jak macie jakiś fajny pomysł, co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia, to cały czas można dorzucić głosówkę na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio Atelomix. Sawała, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl. Można wbijać w każdej chwili, a teraz już za 8 minut 8 i newsy będą już za chwilę.
1: Będą też upały. Przez najbliższe dni będzie tylko cieplej, cieplej i jeszcze cieplej.
0: I jeszcze, jeszcze.
2: A już o 8 zagramy.
0: Daya i Good Boys Hideaway w Melo. Przy tym numerze to nawet zrobi się wam gorąco. Tak zagramy już niedługo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. W środę rano.
3: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
10: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to Twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
14: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
16: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
22: Dzisiaj rozpoczną się utrudnienia na Strzeszynie. Będą spowodowane przebudową systemu kanalizacji deszczowej. Prace na podkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd wyznaczono ulicami Wańkowicza, Puszkina i Literacką.
21: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Pogoda.
22: Nad Poznaniem mogą dzisiaj pojawić się chmury, ale będą też przejaśnienia. Po południu spodziewajcie się już bardzo dużo słońca. Aktualnie termometry wskazują 18 stopni, temperatura wzrośnie aż do 29. W czwartek będzie jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać jutro nawet 32 stopnie. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
0: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W najbliższych dniach policja będzie zwracała szczególną uwagę na dzieci i seniorów, a straż pożarna będzie monitorowała zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
23: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona.
1: Najgoręcej ma się zrobić od czwartku. W niektórych miejscach temperatura przekroczy 35 stopni. Gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego. To już oficjalne stanowisko Kijowa. Ukrainę będzie reprezentowała szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydenko. Teraz podsumowanie ostatnich meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0. Z takim samym wynikiem Chorwacja pokonała Panamę, Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Portugalia zwyciężyła 5-0 w spotkaniu z Uzbekistanem.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: A już za chwilę sprawdzimy, kto zwycięży dzisiaj w zabawie Gotowi na Wszystko. Jeżeli czujecie, że to właśnie wy dzisiaj możecie pokazać wszystkim, to bądźcie blisko, za chwilę wasza szansa. Jest ósma, Bartek, Marcin i Daria. Siemanka.

0: James Hype w Melo Radio. Zagra dla was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, w samym środku wakacji. Pamiętajcie, że bilety do zgarnięcia w Melo. A teraz już 11 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo w środę rano i zabawa gotowi na wszystko czeka na was. I my czekamy też. I dwie osoby mają szansę. 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Merch czeka. Są skiety Melo Radia do zgarnięcia. Jest Melo Torba. No to co? To wykorzystajcie swoją szansę dzisiaj.
1: No, 321-321-777. Bardzo łatwy numer do zapamiętania.
0: Dzwońcie już teraz, możecie być gwiazdą dzisiejszego poranka i udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. 321-321-777. Czekamy teraz. Zaczynamy już za chwilę, a wcześniej Ejbany. 12 minut po 8 w Melo.

0: Jack Jones, Melo, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz jest z nami Adam, cześć Adam.
2: Cześć, cześć.
0: Adam jest poukładany w życiu i w ogóle w pracy przede wszystkim, bo on się logistyką zajmuje i u niego to tam wszystko musi być jak trzeba. Zgadza się, Adam?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze powiedziałem, nie?
2: Bardzo dobrze.
0: Dobrze to ułożyłem,
3: pięknie,
0: prawda?
3: Baldek.
0: Pięknie, dobra.
2: Idealnie.
0: Idealnie. Jej, wow. Lecimy dalej. Uwaga, jest też Krzysiek. Cześć, Krzyśku.
4: Witam, witam.
0: Cześć. Teraz uwaga, bo Krzysiek was zdenerwuje, bo on tylko do 12 pracuje, a później to od razu nad wodę leci.
3: Nie.
0: No to zazdro, Krzyśku. No dobrze, panowie, dwa pytania za chwilę się pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba i najważniejsza zasada. Znacie pewnie, ale podpowiem, żeby wszystko było jasne. Kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Możemy zaczynać?
2: Tak,
4: można.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Ile minut ma doba w Japonii? 24 czy 25? Ile godzin? Przepraszam. Ile godzin?
2: Adam.
0: Ile godzin?
2: Adam.
0: Adam. Adam czy Krzysiek?
3: Adam pierwszy.
0: Adam pierwszy. Adam ile?
2: 24.
0: Dobrze. Brawo. Ale bym się wyłożył, nie? Najlepsze, że oni by dobrze odpowiedzieli. Zrzucam wszystko na Darię, tak pytania przygotowuję, nie?
3: Nie!
0: Dobra, uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień przytulania. I teraz bardzo ważne pytanie, drugie. Czy przytulanie obniża poziom stresu, tak czy nie?
2: Adam.
4: Krzysiek.
0: Adam,
2: oczywiście, że obniża.
0: Oczywiście, powiedział Adam. Czyli co, 2-0 dzisiaj dla Adama.
3: Tak.
0: No,
3: tak.
0: Dobrze. Szedł Adam po prostu logistycznie skupiony, nie? Swoją ścieżką taką, którą sobie wytyczył i wyznaczył. Dla Adama, słuchajcie, są skiety. Krzysiek, ty się weź nie przejmuj, ty nad wodą niedługo będziesz, sobie posiedzisz, odpoczniesz, wyluzujesz. No właśnie. A oprócz tego też bądź zadowolony, bardzo proszę, bo dla ciebie też coś fajnego tutaj mamy. Merch pakujemy. I Daria już wysyła.
1: Gotowi na wszystko.
0: A my podkręcamy tempo, jak zawsze, tylko w Melo Radio codziennie rano. Zawsze po 8 to sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będzie taka właśnie kolejna szansa i okazja. Gips już teraz w Melo.

0: Adeba Eliza, Bad Angel w Melo Radio. Co fajnego dzisiaj możecie robić na pierwszą literę waszego imienia? Na takie głosówki dzisiaj czekaliśmy. No trzeba przyznać, że wy to macie naprawdę wyjątkowo ciekawe pomysły.
1: Krzysiek, na kato ja będę dzisiaj kisił ogóra.
0: Oho. A ty?
2: Rżnąć deski.
3: Wow.
0: Okej.
3: Okay. Wow. Wow. No to...
0: Mocny dzień się zapowiada, no no.
3: Ja mu coś wyślę, panu na R wyślemy coś fajnego, bo naprawdę zaciekawiło mnie to.
0: Merch dla pana na R.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej.
14: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
23: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.

0: Meloradio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę rano. Jest takie miejsce, w którym tego lata spotykają się fani najlepszej elektronicznej muzy. Wy już wiecie, że to Kołobrzeg i Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia o super klimat i emocje zadbają m.in. James Hype, Afrojack, Hardwell, Seagala, Sony Fodera i Scooter i wielu innych wyjątkowych, którzy swoje sety zagrają dla was. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, a taki wyjątkowy klimat, takiej muzy poczujecie również już w piątek po 21:00. Wtedy na naszej antenie. Sunrise on Air w Melo Radio.

0: to by hodl. Meloradio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Tobie Classy Trips. W Melo za 9 minut będzie 9 i mamy też Marcina, a Marcin to ma newsy dla was.
1: A w nich będzie Donald Trump, którym będzie miał w rękach puchar Mistrzostw Świata.
2: A już o 9 zagramy
0: Andy Dust w Melo. Mamy też w rękach prognozę pogody na środę. Za chwilę szczegóły w Meloradio.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
12: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
12: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
12: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
14: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Największa podpoznańska domówka powraca. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Margaret i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Na wydarzenie zaprasza Enea.
16: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
17: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
18: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
19: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
21: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
24: Tramwaje znów będą kursować do pętli Ogrody. Od soboty na swoje stałe trasy wrócą linie 2, 7, 8 i 18. Tego dnia rozpoczną się jednak nowe prace torowe. Z ich powodu zamknięte zostaną trasy pomiędzy rondami Rataj i Starołęka oraz od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa. Już 22 stopnie wskazują termometry w Poznaniu. Z każdą godziną będzie cieplej. Temperatura może sięgnąć dzisiaj 30 stopni. Do południa będzie pochmurno, potem niebo się przejaśni i już do końca dnia będzie bardzo słonecznie. Taką wakacyjną aurę będziemy mieć też jutro. W czwartek temperatura przekroczy 30 stopni.

0: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Na autostradzie A2 na wysokości Poznania przez ponad miesiąc należy spodziewać się korków. To w związku z wymianą nawierzchni na węźle Krzesiny. Prace są prowadzone etapami, aby utrudnienia były jak najmniejsze, przekonuje Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
2: Podział na etapy pozwala utrzymać przejazd przez węzeł przez cały okres remontu. Poszczególne łącznice są zamykane kolejno, a nie jednocześnie, co pozwala zachować najważniejsze relacje komunikacyjne i rozłożyć utrudnienia w czasie.
1: Prace mają potrwać prawie do końca lipca. Na południu Szwecji występują duże niedobory wody. To z powodu suszy. Na Gotlandii wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Donald Trump wręczy puchar mistrzom świata. Szef FIFA ogłosił, że prezydent Stanów Zjednoczonych znów został przez niego wyróżniony. Rok temu Donald Trump wręczał trofeum klubowych mistrzostw świata.

Alan Walker w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy dzień przytulania, a wy możecie przytulić szybką kasę od Melo Radia. Będzie taka okazja, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, jaki macie pomysł, na co wydać taką szybką kasę. 200 czekają na was. A już za chwilę o tym, co ostatnio najbardziej podrożało. Słuchajcie, zwłaszcza jedna grupa produktów może was zaskoczyć. Szczegóły za moment w Melo.

0: Jasno, Dimitri Vegas. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no oprócz tego, że temperatury coraz wyższe, to gorąco robi się też od rosnących cen. Na co dzień łatwo zauważyć, że więcej płacimy za transport czy usługi. Niektórzy powiedzą, nuda no, ale w rankingu produktów, które podrożały najbardziej na podium, są takie, co to, do których myślę, że co najmniej dwa was zaskoczą. Uwaga, na miejscu trzecim słodycze i desery. Czujecie to?
1: No chyba tak. Bo lubię jeść, więc czuję to po kieszeni.
0: Gorzko, którym się robi. Uwaga, na drugim miejscu kawa i herbata. Darka, boli,
1: herbaty
0: nie?
1: Dawno nie kupowałem, ja bo mam cały zapas.
2: Ja kocham kawę, ja chyba zbankrutuję, moi drodzy. Chyba muszę częściej do kawiarni chodzić, może to się będzie bardziej opłacało.
0: Tego. Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny, tego co podrożało najbardziej, jest chemia gospodarcza i środki czystości. I to jest dobra wiadomość. Pamiętajcie, w życiu trzeba zawsze patrzeć na pozytywy, czyli taniej będzie jednak pójść na kawę niż posprzątać na chacie.

0: Tam tak, how does it feel? W Melo to teraz takie info dla tych, którzy czują, że dzisiaj duże roboty przed nimi. Słuchajcie, grupa ośmiu bobrów zbudowała mega fajną tamę, dokładnie w miejscu, gdzie czeski rząd planował postawić swoją własną.
1: Można?
0: Projekt... Można. No, można. Projekt rządu był na etapie planowania i wiecie, miał kosztować ponad $1 000 000. No, a bobry zrobiły to za darmo. A wiadomo, za darmo to najlepsza cena, nie?
2: To prawda, to jest uczciwa cena.
1: A co z pieniędzmi się stało?
0: Pojęcia nie mam i nie wiem, jak te bobry zostały do tego namówione.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum Wschowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 207. Liceum akademickie.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
17: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
18: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Bardzo blisko Melo Radia jesteście dzisiaj i to bardzo dobrze, bo dziś mamy dzień przytulania Carla Fernandez. Co jeśli w Melo? Już za 18 minut 10. Słuchajcie, pewien Australijczyk na imię ma Joseph udowodnił, że ma moc w głosie. Został ogłoszony najgłośniejszym człowiekiem świata. Krzyknął słowo now z głośnością 122 decybeli. To poziom, który przekracza poziom bólu dla ludzkiego ucha i taki hałas to robią na przykład startujące samoloty, syreny alarmowe albo wystrzały fajerwerków słyszane z bliska.
1: Ja mam kandydatkę, która ten rekord pobije, siedzi obok mnie, na imię ma Daria.
2: Ale uspokójcie się, Marcin, spływeczka.
0: Jestem ciekaw jednego. Daria, jakbyś tak się z nim spotkała, to czy Joseph dałby radę cię przekrzyczeć?
1: Pewnie nie.
2: Wydaje mi się, że nie.

0: Moonlight w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Jest Adi, dzisiaj jest dzień przytulania, także korzystajcie. Cześć, siemanko.
1: Siemanko, no przytulam was wszystkich i to bardzo mocno. Tulimy! Teletubisie mówią siemanko.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie miło, no bo tak, będzie Eben i Hearts. To wszyscy znają i kochają.
3: Wychowywaliśmy się na tych samych bajkach.
1: To prawda, to są same łakocie i witaminy. Zapraszam o 10:00.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: O reklamie.

0: Dawaj na 96 i 99.4 FM. Trafik.
1: Rozpoczęła się już przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Golską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.

0: 30 stopni wskażą dzisiaj termometry w Poznaniu. Już mamy ich 24. Będzie nie tylko bardzo ciepło, ale też słonecznie. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. W czwartek i piątek ma być jeszcze goręcej niż dzisiaj. Aktualnie ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21:19.
1: To są newsy Meloradia Poznań.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Tragiczny wypadek miał wczoraj miejsce na przejeździe kolejowym w Nekli. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem technicznym, mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: W miejscowości Nekla na przejeździe kolejowym mamy zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. W tym zdarzeniu tragicznie zginął 30-latek.
0: Przyczyny wypadku bada komisja kolejowa. Zmieniamy temat. W niedzielę Poznań stanie się gospodarzem jednej z największych w Polsce imprez piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Football Plus. Mecze będą się rozgrywać na boiskach przy Zagajnikowej. Na Śródce z kolei odbędą się imieniny miasta Poznania. W programie są spacery historyczne, koncerty, wędrowny happening i recital Hanny Banaszak. Wydarzenie potrwa od piątku do poniedziałku. A w sobotę zostanie wprowadzony letni rozkład jazdy tramwajów i autobusów. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 3 miliony złotych kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle będzie musiała zapłacić spółka Neonet. Według urzędu wprowadza ona konsumentów w błąd co do dostępności produktów i terminów ich wysyłki. Ceny ropy nadal spadają. Wszystko dlatego, że w cieśninie Ormus pojawia się coraz więcej tankowców. Upały nie przeszkodzą pracom drogowym, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wpłyną one na terminy i koszty prac, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
5: No jeżeli zostanie ta nawierzchnia położona i na dworze te temperatury są wysokie, to po prostu dłużej stygnie ta mieszanka, ale nie wpływa to na to, że ona będzie stygła, nie wiem, 4 razy dłużej niż normalnie.
4: Drogowcy prowadzą również badania dróg, czy są one odporne na tworzenie się kolein.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie grubo to na pewno. Gips, PZ, Karnawał. To w tej godzinie na pewno, ale na początek i Benny Hearts. Adi po tej stronie, siema.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Hips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio. 16 minut po 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Przytulania i moje pytanie do was brzmi: kogo chcielibyście przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia w formie głosówek. Nagrywajcie i za, jak zwykle, najciekawsze pomysły będę miał dla was coś z Melo Merchu, także zapraszam was serdecznie na meloradio.pl. Tam znajdujecie naszego WhatsAppa. Jednym kliknięciem nagrywacie głosówkę i to wszystko, także do dzieła. Anima, Ellie Goulding, Hypnotized. Gram to już teraz dla was.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na Melo Radio.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated w Melo Radio, 27 minut po 10:00, podkręcamy tempo, a ja pytam przy okazji, kogo byście chcieli przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, najlepiej nagrywajcie głosówki. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Regard, Ray i Secrets, wszyscy je mamy. No to nie jest nic nowego. A, no i jeszcze coś od Urzela, Moving to the Sun, tak bardzo w stylu Sunrise Festival będzie. To wszystko do 11:00.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Poznań. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: M to mój.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill.
9: W praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
14: Pralka, piekarnik, zmywarka.
15: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
16: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/eneoweekend.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

18, bo wtedy właśnie jest największa szansa do tego, żeby zdobyć wloty. No i przy okazji, żeby się po prostu dobrze zabawić i przeżyć coś niezwykłego, bo będziecie o tym mówić później naprawdę bardzo długo. John Summit, All The Time, to już teraz. A to usłyszymy na Tomorrowland.

0: Szymza i Fire Fire w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. A ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Panie Marcinie, co w newsach?
1: Będzie o tym, żebyście jednak nie jeździli na dachach pociągów, bo to trochę niebezpieczne, wiecie?
0: No to...
1: Nieważne, co pokazuje TikTok.
0: Warto posłuchać.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alfa Ben, Ren Miller i Body Talk w Melo Radio. I tę nutę zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli równo o 11.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
2: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
2: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W Media Expert taniej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
15: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
14: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: W Poznaniu robi się upalnie, termometry już wskazują 26 stopni, po południu ociepli się do 30, jutro i w piątek ma być jeszcze goręcej. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się też deszczu, będzie bardzo słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby, jakość powietrza mamy dzisiaj bardzo dobrą.

0: są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. W sobotę zostanie wprowadzony letni rozkład jazdy poznańskiej komunikacji miejskiej. Będzie obowiązywać do 30 sierpnia. Zmniejszy się częstotliwość kursów. Na liniach miejskich tramwaje i autobusy będą podjeżdżały na przystanki co kwadrans. A teraz zaglądamy do gminy Środa Wielkopolska. Działa tam już nowa hala produkcyjna Solarisa. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne firmy o około 500 pojazdów rocznie. W nowej hali pracę znalazło blisko 300 osób. W Poznaniu zrobiło się upalnie, jutro ma być jeszcze cieplej. Ochłodę znajdziecie na pływalni letniej w Parku Kasprowicza, mówi Filip Borowiak z Posiru.
2: Mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik.
1: Pływalnia w Parku Kasprowicza działa od 9 do 20. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o wystawie Tak dla podpasek.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stopa bezrobocia poszła w dół. W maju wyniosła 5,9%. W kwietniu była na poziomie 6%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o trainsurfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. Od początku roku tylko w okolicach Warszawy było 13 przypadków takiej jazdy. Oprócz utraty zdrowia lub życia grozi nam też mandat, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
5: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł.
4: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna znajdująca się nad torami. Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. Trzecia rakieta świata jest największą gwiazdą imprezy w niemieckim Bad Homburg. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo mamy środę, czyli mały piątek. No i do weekendu? Sami zobaczcie, już naprawdę niedaleko. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale Farben, Body Talk, no to jazda.

Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls i 15 minut po 11. Duet niemalże idealny, chciałoby się powiedzieć, ale właśnie David Guetta lubi współpracować z dziewczynami i to w zasadzie tych współprac już trochę ma, ale Bibi Rexa można śmiało powiedzieć, że jest też dziewczyną, którą David Guetta bardzo docenia, tak samo jak Sia zresztą. A David Guetta, pewnie wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland i my też tam będziemy razem z wami. Wszystko, co się będzie działo na miejscu, będziecie mieli relacjonowane na bieżąco. I na miejscu w Belgii będzie też między innymi on, czyli Alesso. If I Lose Myself to nuta, która powstała we współpracy z One Republic oczywiście. Oni też mają fajną chemię między sobą.

0: modelki wodarskiej, lubię cię jak lato. Podkręcamy tempo w melo. No i lato już tu jest, co by nie mówić, mamy lato, mamy wakacje i to jest coś, na co długo musieliśmy poczekać, ale na szczęście udało się. Marzenia się spełniają, tylko uważajcie na gorąc, bo faktycznie jest ciepło, w weekend nawet 35 stopni, także ostrożnie, pijcie dużo wody. Olivia Adams i Stranger, to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Okej, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O! Pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super. Lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. feel good.
19: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
20: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
21: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
22: Największa podpoznańska domówka powraca. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Margaret i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Na wydarzenie zaprasza Enea.
23: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
24: Pralka, piekarnik, zmywarka.
25: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
26: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
27: Po reklamie.

Michel Schulte, Rehab i Better Me w Meloradio, 20 minut do godziny 12. A przekazuję dobre newsy, no bo Rehaba to wy dobrze znacie z anteny Meloradia i między innymi z dobrego Melo, bo facet ma możliwość pokazania swojego talentu między innymi poprzez Cyberpunk Radio, ale oprócz tego, no to Rehab będzie na Tomorrowland, wy też tam będziecie razem z nami, ale też będzie na Sunrise Festival i tam też będziecie razem z nami. Jeżeli macie ochotę się wybrać do Kołobrzegu na naprawdę przepiękne, potężne, dobre Melo z Sunrise Festival, to wbijajcie. Słuchajcie Meloradia po 18:00. Idę w Melo, tak jest. Wtedy szansa na wlotę. A to Another i Talk to You, który gramy już teraz. Będzie jeszcze Fausty Gibbs z tobą.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 10 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, powiedziałeś kiedyś na antenie coś, czego nie da się powtórzyć?
0: Znaczy, cokolwiek bym powiedział, co się nie da powtórzyć, to już nie da powtórzyć.
1: A, okej, okay. Rozumiem, bo taki pewien pan przez to stracił akredytację.
0: A, o to ci chodzi. Tak, no. To też się zdarzyło, no. No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Była lipa, Tame Impala, Dracula. Ale to w remiksie Jenny i Boys Noise Disco Virgin. Punktualnie o 12 z tym startujemy.
2: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Wstawaj na 96 i 99.4 FM. Pogoda.
1: Aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 27 stopni. Z każdą godziną będzie robić się coraz cieplej. Po południu termometry mogą wskazać 30 stopni. Jeszcze bardziej upalnie ma być jutro i w piątek. W najbliższych dniach będzie też bardzo słonecznie. Według synoptyków nie będzie padać. Słońce zajdzie o 21.19.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Od jutra zaczną obowiązywać zmiany w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Miasto wprowadza elektroniczne identyfikatory i abonamenty parkingowe. Zastąpią dotychczasowe, papierowe dokumenty umieszczane za szybą samochodu. Przed nami fala upałów, to oznacza ryzyko zatruć pokarmowych. Sanepid zapowiada weekendowe kontrole, mówi Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
2: Mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. A inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości.
1: Kontrole będą trwały od 26 czerwca do 27 września. Tymczasem na Placu Wolności stoi wielka instalacja. To społeczny manifest przeciwko ubóstwu menstruacyjnemu. Wystawa jest też zaproszeniem do podpisania apelu Tak dla podpasek. Wydarzenie organizuje Fundacja Kulczyk.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mają pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. To niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
4: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Europejscy sojusznicy przygotowują się do pomocy w cieśninie Ormus, tak mówi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chodzi m.in. o rozminowywanie tego szlaku. Komentator z Paragwaju stracił akredytację na mundialu, to za obraźliwe słowa na wizji. Podczas meczu Paragwaju z Turcją wygłosił pełną wulgaryzmów tyradę przeciwko FIFA i sędziom piłkarskim.
6: Może się należało po prostu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Ja mogę powiedzieć, bo i tak nie zamierzam niczego komentować, bo się na sporcie nie znam. Sędzia Kalosz.
6: Sędzia Kalosz, ja wam powiem tak, ja to się cieszę, że wy nie macie dostępu do tego, co ja mówię w swoim samochodzie, jak jadę. Bo też bym tę robotę stracił. Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. I to w bardzo fajnym remiksie od Jenny. Disco version Boys Noise, fajne, bardzo fajne. Róbcie głośniej, bo nuta dobra. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i słuchajcie, przypominam o tych kwestiach pogodowych, no bo tak, na razie to jest jeszcze luzik, bo dzisiaj mamy tam 26-27 stopni, w czwartek 30, no i od piątku tak naprawdę się zaczyna wesoło robić, bo w piątek 31, sobota 33, ja tu w niedzielę widzę 37, poniedziałek 35, no to są naprawdę mocarne wartości i przypomnienie, żebyście wy mieli zawsze ze sobą jakąś butelkę wody, ale oprócz tego, słuchajcie, pamiętajcie o swoich pupilach, o swoich zwierzakach, bo one szczególnie odczuwają tę temperaturę. Także miejcie to z tyłu głowy. Uważajcie na siebie.

0: Mello Radio. Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę, ona jest bardzo lekka, taka pozytywna. Od razu chce się coś porobić fajnego i pomyśleć o wakacjach. Trochę powspominamy za moment, bo w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Usher i More. I to w remiksie Red One, Jimmy Joker. No i będzie też Andy Dusty z Okeria oczywiście.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Zanim pojawisz

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 9 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
14: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

Maloradio 200, a nawet 1500 zł, i to na co tylko chcecie. Także ja bym na waszym miejscu zrobił tak. Odpalił lapka albo telefon i wpisał meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Klikamy. Ciach. I jest szybka kasa. No i tam napisane mamy, że o, 200, a nawet 1500 zł. No i piszemy, na co wydałbym te pieniądze. I później czekacie, my do was oddzwonimy, wy odbieracie i wszyscy happy. Jakby coś, będziemy czekać 5 sygnałów. To ważne.

0: Letka i tańcz. To jest Melo Radio. 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną jest Ula Harciarek.
1: Siema! Cześć. Tak, będą newsy.
0: No właśnie, będą newsy, a w nich co dokładnie, pani dyrektor?
1: A w nich ceny maksymalne paliw i są dobre newsy dla kierowców.
0: O, no to super, bo w sumie ja muszę nie dość, że to tankować samochód, to jeszcze motocykl, bo...
1: To słuchaj.
0: No, troszkę wczoraj pojeździłem.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. No, jestem pewny, że ta nutka na pewno się pokaże na Tomorrowland, także szykuje się bardzo fajne spotkanie.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Okej, okay, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
9: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
9: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Biedronka. Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
6: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
7: No i dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, 98 6,67, a diesel bez zmian 6,11. Teraz drogowe utrudnienia. Zablokowana jest Krajowa Dwójka w Białej Podlaskiej. Zdarzyły się tam ciężarówka z busem. Auta kierowane są na objazdy. I teraz jeszcze nasze wakacyjne plany, bo letnia lawa startuje już w piątek. Wyjeżdżamy do krajów europejskich i nad polskie morze, mówi Karolina Łuczak z jednej z firm pożyczkowych.
8: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
7: Najczęściej na wakacyjny wyjazd planujemy wydać do 4000 zł.
6: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. I powiem tak, mamy dużo dobrej muzy do zagrania. David Guetta, Run, Run, River będzie. I na początek Tomorrowland się ukłoni. Kygo, Khalid i Save My Love. Do 14 jesteśmy razem.

0: David Guetta i Run Run River, Angels Above Me w Meloradio i 14 minut po 13. Dużo się mówi teraz o GTA 6, no i w końcu mamy jakieś trochę pewniejsze informacje na temat cen, no bo wszyscy się zastanawiali, ile ta wielgachna wręcz produkcja będzie kosztowała. No i tak przeglądamy sobie neta, razem z Mikołajem rozmawiamy. Ty, no i wiemy, ile będzie podstawka kosztowała.
1: No dużo,
0: nie?
1: Niestety, dużo złotych.
0: Znaczy dużo, ja myślałem, że będzie gorzej, bo z tego co widzę, 79,99 dolarów, czyli to jest po aktualnym kursie, jak zresztą słusznie zauważyłeś przed momentem.
1: No właśnie, tylko że nigdy gier nie sprzedają po aktualnym kursie, więc myślę, że 420 zł, myślę, to by było w ich stylu.
0: Albo 419,99. Premiera GTA 6, 19 listopada, wtedy mnie nie ma w pracy.

0: Anyma, Lisa i Batencza w Melo Radio. 27 minut po 13. A w tej godzinie jeszcze będę miał dla was coś po polsku. Ostatni raz zatańczysz ze mną, trochę się przypomni klasyka. Trips Kubańczyk, to na pewno. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, czyli Biebercella. No i The Bauza i Magnetic. Bardzo wakacyjnie.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsu basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
14: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum Wschowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
15: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
16: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
17: Największa podpoznańska domówka powraca. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Margaret i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Na wydarzenie zaprasza Enea.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

Strip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 18 minut do 14. Fajnie wam zagrać coś takiego i trochę powspominać stare dzieje. Mi się też przypomniało między innymi to, jak to chyba 2 lata temu na koncercie Tako Hemingwaya też było nawiązanie do twórczości Krawczyka. Było spoko. A teraz chciałem wam przypomnieć o tym, że mamy szybką kasę. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co byście to wydali. Wiecie, im bardziej kreatywnie, im więcej w tym szaleństwa, w ocy fantazji, tym tylko lepiej. Meloradio.pl. Działajcie, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. A teraz Bibercella. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Lumix i Self-Aware w Melo Radio, 8 minut do 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemano. Shakira Kujawińska, tak?
1: Ale tylko jak sprzedam swoją duszę.
0: No tak,
2: robiliśmy... Wszystko przed wami.
0: Mieliśmy nietypową rozmowę przed momentem.
2: Ale to dlatego, że Shakira dała dziwny występ.
1: Tak, podobno sprzedała duszę właśnie.
2: Szatanowi.
0: No,
1: super.
3: No. A już o 14 zagramy
1: Fast Cars Superstars.

0: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
21: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
22: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
23: Wyjątkowo gorąco może zrobić się w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. IMGW wydał alerty, bo w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 20. W takie upały będziemy szukać ochłody w wodzie, dlatego śląscy ratownicy przypominają, jak rozpoznać, że ktoś się topi. A nie jest to łatwe, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
24: Musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne.
23: W całym kraju ratownicy wodni szykują się już do pracy. No i jeszcze Francja. Wieża Eiffla i Louvre skracają godzinę zwiedzania, a to z powodu ekstremalnych upałów.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Jak można spać w nocy, jak jest 25 stopni na dworze?
21: Można włączyć wiatrak.
26: No dobra. Ja już się przygotowuję na następny weekend.
21: 40 stopni, let's go!
20: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
21: Ahoj, my was, chciałam powiedzieć, rozgrzejemy, ale...
26: Co ty, z Czech jesteś?
21: Chłodzimy.
26: Ahoj, słuchacze.
21: Ahoj, słuchacze. Będziemy was chłodzić naszymi słowami.
26: Tak. Co?
21: Zrobiłam nam antyreklamę.
26: Ale nie, bo to by musiały być takie, wiesz, mroźne słowa, takie nikogo nie obchodzicie, nie? Nie kochamy was.
21: Straszne.
26: Zabierzemy wam wszystko w rozwodzie.
21: Nie można.
26: Dobra,
21: tak.
26: Jakaś projekcja tutaj wchodzi z mojej strony, nieważne.
21: Daj spokój, chodziło mi typu lodówka, wiatrak.
26: No lody, dzisiaj środa.
21: A, środa to dzień lodów właśnie, Iga Mikołaj. Jakby trzeba święcić dzień święty, prawda?
26: Czekaj, co?
21: Nie wiem.

0: to regards, ride it, Maloradio, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj rano przeglądałam internet i znalazłam wypowiedź Dody, która mnie nieco przeraziła.
1: No jest to ciekawa, bo tak, wiesz, służba ojczyźnie to jest obowiązek każdego Polaka. Chyba nawet konstytucja o tym mówi. I fajnie, że ludzie chcą służyć, tylko czasami są takie powody, że może lepiej nie.
0: Ja przeczytam, ale od razu mówię, że to jest cytat. Bardzo jestem waleczna, mnie to kręci, ja się ekscytuję, że ja bym nie miała żadnego zarzutu, a mogłabym do wszystkich strzelać, tak powiedziała Doda.
1: A myślałem, że to Ted Bundy powiedział.

0: Inside the Lines, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, piękne słońce. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samochodzie, okej? Okay. Jedziemy nim.
1: Z drogi!
2: O.
0: Aha.
2: Nie wiem, w jakim samochodzie jedziesz, ale...
0: To nie ja.
2: To nie w moim.
0: To nie w twoim. Taki ksiądz na pewno tego słuchał, jak sobie jechał... Do restauracji.
2: A tak, był ksiądz w Lublinie, który postanowił się w nocy wybrać do baru szybkiej obsługi. Niestety pojawił się problem taki, że był już trochę tam lekko dziabnięty.
0: Dlatego
2: i złapała
0: głodny.
2: Go policja. Powiedział, że pojechał, bo chciał zamówić jedzenie na początek, ale za długo by trwał dowóz na plebanie, więc stwierdził, że w sumie coś się może stać, nie? I pojechał, bo bardzo był głodny i tam nie jadł przez cały dzień.
0: No ale zobacz, myślał jednak o innych, prawda?
2: Tak, znaczy nie, no o sobie myślał.
0: Nie, no chciał się podzielić posiłkiem.
2: Jak to? Jak on sam tam pojechał?
0: Ale powiedział, że dla innych to zrobił, tak? Czynił dobro.
2: A, no to skoro tak mówi, no to jak to się mówi, jedzie ksiądz na karuzeli.

0: to Rihanna, Only Girl, tak podkręcamy tempo. A$AP Rocky, jej mąż wypuszcza stringi, słuchajcie.
1: Ale swoje czy jej?
0: Będzie projektował stringi. Będzie sprzedawał.
1: Ale męskie czy damskie?
0: Damskie, ale nie Rihanny. Nie będzie sprzedawał Rihanny.
1: Ale na to by na pewno znalazł klientów.

0: gdybyśmy trenowali w rytm tego kawałka, to bylibyśmy bardzo szczupli.
1: To by musiała być jakaś capoeira albo ciabata, nie?
0: Tania Lewandowska.
1: To trzeba być seksownym Hiszpanem, żeby to tańczyć podobno.
0: A propos seksownych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, wiemy, ile żurnalista dostanie za każdy jeden odcinek Tańca z Gwiazdami.
1: I powiem więcej, nie dość, że wiemy, ile dostanie, to wiemy też, że on mówi, że to za mało.
0: No, chciał więcej, ale się ugiął. Ale się ugiął.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Pati, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: marca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.pl.
10: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: I Offenbach w Melo Radio. My z Mikołajem śledzimy Taniec z Gwiazdami, to nasze guilty pleasure i wyciekają powoli uczestnicy.
1: Tak,
0: edycji.
1: Pojawiła się cała lista przecieków, kto ma wystąpić, no i na tej liście pojawił się żurnalista i to chyba już potwierdzone informacje.
0: No, tak wiesz, ale ma zatańczyć z Hanną Żudziewicz, przypominam, że ona wygrała z Gamu i żurnalista z jeden odcinek ma zgarniać od 12 do 14 tysięcy złotych, ale
1: Opasiana.
0: Podobno chciał dużo więcej, jednak musiał spuścić z tonu.
1: Paki chytry w ogóle.
0: No.
1: 14 tysięcy za odcinek. 4 odcinki w
0: miesiącu. On podobno te jakieś długi ma, może dlatego tak zależy.

0: Dobrze siedzi ten kawałek. Hard to be humble. Mikolas, Trips, podkręcamy tempo.
1: Niesamowite, dwóch gości z Europy, a tak amerykańsko to brzmi.
0: Bardzo. Ja polecam nam teraz iść do sklepu i kupić różne fajne produkty, Mikołaj, do jedzenia.
1: To no bardzo właśnie, ogólnikowo zabrzmiało.
2: Jakie? O tym powiem w newsach.
0: Chcę, żeby było nam chłodniej po prostu.
3: A już o 15 zagramy.
1: Another talk to you.
0: Mam mało pieniędzy na koncie, więc szaleć nie możemy.
1: Spokojnie, do piątku już niedaleko.
0: A ten numer zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.
10: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
11: Ula Harciarek, on the mic.
12: Teraz ważny news dla kierowców. Od dziś odzyskanie prawa jazdy jest droższe. Trzeba zapłacić 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny, mówi Rafał Grodzki z WORT-u.
13: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
12: Dotychczas taki kurs kosztował 500 zł. Na falę upałów reaguje szef Centrum Badań Klimatycznych. Jak mówi, gotujemy się we własnych domach. No i radzi, by zamykać okna w środku dnia i przysłaniać je ręcznikami. A dietetycy radzą, co jeść w trakcie upałów. Ponieważ organizm traci wtedy wiele minerałów, warto sięgać po arbuzy i chłodniki.
11: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu, o kotach będzie.
10: Tak jest, bo będzie nowa, fantastyczna gra miejska. Właściwie
11: ja
10: już jest.
11: Ja się na to piszę.
10: Możemy pójść i spróbować ograć.
11: Dobra, wygramy.

0: Au, to tak chyba. A nie, DJ Bobo. Złapię wszystkie, Mikołaj, wszystkie.
1: Będę się starał. Jest nowa aplikacja Catch Cat, tak się nazywa. I to polega mniej więcej na tym, że chodzimy po ulicy, robimy zdjęcia kotom i się zbierają jak Pokemony.
0: Ja dzisiaj znalazłam 4 koty.
1: No już byś była 4 Pokemony do przodu.
0: A można sobie wziąć te koty?
1: Znaczy z ulicy, no można, to nie ma nic wspólnego z aplikacją, chyba.
0: I potem się zajmujesz nimi i rośnie im pasek w ogóle szczęścia,
1: tak, a potem je rzucasz do bitwy.
0: Nieprawda.
1: Zdobywasz odznaki w ogóle.
0: Nieprawda.
1: Jak to nie? Ja oglądałem Pokemony.
0: A ja nie.

0: To Natalia Nykiel, Error w Meloradiu. Mamy sezon ślubowy, weselny.
1: Oj tak, tak, tak. Teraz wszyscy się hajtają, no bo każdy chce zdążyć na ciepłe miesiące. Poza moim przyjacielem, który z jakiegoś powodu chce się żenić w lutym.
0: Może wiesz, taniej po prostu.
1: No tak, jakbyś go znała.
0: Mikołaj, za ile byś mi kupił pierścionek zaręczynowy?
1: No dobra, tak na poważnie.
0: Tak.
1: Pomijając już całą tę konspirację, właściwie nie konspirację, tylko to, że pierścionki zaręczynowe są po prostu kampanią reklamową korporacji De Beers, która wydobywa diamenty w Afryce, to bym tak dał, no tak z piątkę to max, myślę.
0: 5000, myślę, że to jest okej.
1: Tak, to fajnie.
0: Ale ty nie masz najgorzej. Posłuchaj pewnej TikTokerki, która rozmawiała ze swoim chłopem.
2: Jesteśmy w stanie zapłacić za część druga. Pierścionek zaręczynowy. 30 tysięcy. 35. 35 tysięcy.
1: O jasne.
3: 15 tysięcy to jest max.
2: Jaki byś wydał?
3: Jaki bym wydał, tak. Myślę, że za 15 tysięcy możesz kupić bardzo fajny pierścionek.
2: Na pewno, ale ja bym była w stanie wydać 35.
1: No. O, a ciekawe, czy ma 35, nie? To niech se kupi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: O co chodzić? Można latać.
0: Wow.
1: No, takie kiedyś były mądre słowa.
0: Piękne, chciałam powiedzieć, że Oscar ląduje u...
1: Bo będziemy o lataniu mówić jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Crystal Notion w Meloradiu. A Oscar ląduje
1: we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu.
1: Tak jest. Tamtejszy port lotniczy dostał fantastyczną, prestiżową nagrodę najlepszego lotniska w Europie w kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie.
0: A musiałeś dodawać tą drugą część?
1: No musiałem, no wiesz. Trzeba być uczciwym.
0: No masz rację, ale to i tak jest sukces. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy.
1: Tak, tak, tak. No nawet z małych lotnisk.
0: No w ogóle małe jest piękne, tak?
1: Dzięki. Spoko. Potrzebowałem to usłyszeć.

0: Ale mama ten w Meloradiu. Ja muszę odwiedzić naszą stronę meloradio.pl i zgłosić się po szybką kasę.
1: A, tam też to można zrobić, rzeczywiście.
0: Przyda się. Prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Bo w newsach będą przydatne pieniądze.
2: Będą pieniądze, tak. Bardzo duże pieniądze, gigantyczne.
3: A już o 16 zagramy!
1: Win, Gibbs Dope House for Money.
4: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzić.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
6: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
5: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
15: Największa podpoznańska domówka powraca. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Mysłowicz, Warius Mangs i Kasia Stankiewicz. Margaret i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Na wydarzenie zaprasza Enea.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99.

0: Poznaniu.
1: Urszula Salamon, zapraszam. W ten weekend odbędą się imieniny miasta Poznania. W programie są spacery historyczne, koncerty, wędrowny happening i recital Hanny Banaszak. Nie zabraknie też warsztatów i tanecznych pokazów. Wydarzenie potrwa od piątku do poniedziałku na Ostrowie Tumskim, Śródce i Placu Kolegiackim. A dzisiaj schowajcie się przed upałami w kinie. W Heliosie zobaczycie film Robin Hood – Koniec legendy. W głównej roli Hugh Jackman. Seans dzisiaj o 20.15 w kinie Helios w Poznaniu. Schłodzić możecie się też na pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Działa już codziennie od 9 do 20. Uruchomiono też godziny dla pływaków. Od 7 rano do 9 można skorzystać wyłącznie z 50-metrowego basenu.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Będzie pilna kontrola SOR-ów w szpitalach Południowym i Brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów. A teraz o zachowaniu kierowcy na Zakopiance. Kobieta postanowiła zatrzymać auto i zawrócić, a potem jechać pod prąd. Wszystko nagrały kamery, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
4: Kobieta nie przyjęła mandatu, dlatego sprawa trafi do sądu. Na koniec słynna willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego została sprzedana rodzinie emira Kataru. Za ile? Oficjalnie nie wiadomo, ale mówi się o 350 milionach euro.
3: Ale tam będzie bunga bunga teraz. Wow.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
3: No dobrze. Dzięki, Sokratesie.
2: O tym porozmawiamy.

0: Uwielbiamy ten numer. Shadows of the Night w Meloradiu. Wiesz, czego nie lubię? Słabych filmów. Żart.
1: A ja kocham, ja kocham też. Zwłaszcza film The Room, który jest podobno najgorszym filmem na świecie. To może zademonstrujmy kawałek aktorstwa z tego fantastycznego obrazu.
2: Mhm. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark.
0: Wow, trudne sprawy trochę.
1: I ten właśnie film został nakręcony ponownie, i to przez Boba Odenkerka.
0: Dlaczego?
1: Nagrali to w mniej niż 12 godzin. Nie ucząc się scenariusza, wszystko czytali z prompterów. Premiera już za 2 dni w Los Angeles. Nie mogę się doczekać.
0: Lecimy?
1: Lecimy.
0: Sorry, papi. Przepraszamy za to, naprawdę.

0: Years and Years byłam na koncercie, było świetnie. O, Desire w Meloradiu. Szybka kasa. Dawno nie sypaliśmy gotówką.
1: No to teraz damy koncert i dzwonimy do Moniki, która ma bardzo niebezpieczny w sumie taki problem.
0: Za dużo gier.
1: Jak za dużo? Przecież one mnie nauczyły życia.
0: Tylko Monika musi od nas odebrać telefon.
1: Ma na to oczywiście 5 sygnałów i właśnie się udało. Halo?
0: Cześć Monika, Iga Mikołaj, Melo Radio.
2: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
2: Właśnie usypiam młodą swoją córę. Nie chcę spać.
1: To będziemy mówić po cichu.
2: Dobra.
0: To opowiedz, bo byłaś na meloradio.pl i potrzebujesz 200 zł.
2: Tak, dokładnie tak było. I nadal tak jest.
1: No dobra, ale na co te 200 zł przeznaczysz, Monika?
2: Na drabinkę do basenu.
0: Masz basen, a nie masz drabinki?
1: Wiesz, że to jest niebezpieczne, jak z niego już nie wyjdziesz, jak wejdziesz.
2: No to właśnie głównie chodzi, ja bym chętnie tam została, tylko bardziej chodzi mi o dzieci, jednak trzeba je wyjąć, nie?
1: Widzisz, jednak Simsy dobrze uczą życia. Musi być drabinka, więc ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: No i obudziliśmy dziecko, no przepraszamy.
0: Ale będzie mogło pływać w basenie. Dokładnie. Dzięki temu. Szybka kasa. Od Meloradia. Ile ja bym dała, żeby wskoczyć do basenu teraz?
1: Ale takiego z drabinką, mam nadzieję.
0: Nie, no oczywiście.
1: No raczej.
0: Think about us.

0: Elo Radio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa. Ostatnio wyświetlają mi się same filmiki AI w internecie.
1: Najgorzej. Same. Cały czas muszę mamie tłumaczyć, co jest AI-em, a co nie jest.
0: Biedna mama. I jeszcze mama zawsze pewnie się kłóci. Nie, ale
1: nie. On teraz specjalnie mi wysyła i się pyta, czy to AI.
0: A to dobrze. I o AI porozmawiamy.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
17: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
18: No to w czym problem?
17: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
18: No i?
17: No i obawiam się, że nie zdąży.
18: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
19: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Shaggy, Michael Patrick Kelly i Rehab. A Rehab wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Fantastycznie, bo was tam wysyłamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale teraz porozmawiamy nie o wakacjach, a o szkole.
0: Nie, proszę cię.
1: Idziemy do szkoły, do Norwegii. Tam planują zrobić takie drobne zmiany od przyszłego roku szkolnego i dla wszystkich dzieci w podstawówce korzystanie z AI będzie zakazane.
0: Świetnie,
1: bo dzieci mają się uczyć czytać, pisać i liczyć.
0: Bardzo dobrze, bo ja to musiałam mieć zeszyt i w ogóle musiałam ściągać od innych, a nie, że sobie wpisuję w internet.
1: No właśnie, ale kiedyś to w ogóle było lepiej. Na przykład jak były zwykłe papierowe dzienniki. To można było sobie
0: podrabiać ocenki.
1: Dopisać co nieco, nie?

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Myślę, że powinniśmy, powtórzę się, ale założyć stroje kąpielowe.
1: Codziennie o tym już słyszę, naprawdę. Zachowaj swoje...
2: To jest taka fantazja Igi.
1: Właśnie. To się proszę w domu rozbierać.
0: No dobrze,
2: no
0: będę.
2: Tak, bo będzie gorąco też w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat.
0: No wyobraź sobie do tego, ja, ty, strój kąpielowy.
1: No ale tu nie ma wody.
0: Załatw.
1: A ta załatw, to jasne. Wykopię na środku studia
0: dziurę taką.
3: Autopromocja. Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk. Konrad Traczyk. Po 18:00 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu. Razem przygotujmy się na wakacyjny fan z najlepszą muzą. Do usłyszenia!

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
11: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
12: Pralka, piekarnik, zmywarka.
13: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
14: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/eneoweekend.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
4: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa Malta Festival. Dzisiaj wieczorem możecie wybrać się do Parku Starego Browaru na bezpłatny seans w ramach cyklu Kino Kobiet. Na ekranie film Brat. Seans dzisiaj o 21.30. Po nim zostańcie na spotkanie z aktorką Agnieszką Grochowską i reżyserem Maciejem Sobieszczańskim. Dzisiaj na Malcie możecie się też wytańczyć. O 21.00 w klubie festiwalowym rozpocznie się Silent Disco. Wstęp wolny. I jeszcze sport. W niedzielę Poznań stanie się gospodarzem jednej z największych w Polsce imprez piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Football Plus. Mecze będą się rozgrywać na boiskach przy Zagajnikowej.
5: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harczarek on the mic.
7: Służby i samorządy w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
8: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
7: Według prognoz w najbliższy weekend może być nawet 40 stopni. A teraz dobre prognozy dla kierowców. Według e-petrol.pl paliwa w wakacje mogą być tańsze. Najtaniej zatankujemy teraz na Górnym Śląsku, a najdrożej na Kujawach i Pomorzu. No to jeszcze spoglądamy w niebo, bo w najbliższą sobotę obok Ziemi przemknie duża asteroida. Najlepiej będzie widoczna na półkuli północnej.
6: To musimy teraz o jakimś życzeniu pomyśleć.
5: Nie spełniło się, a i nie przyszedł mi 1 000 000 złotych na konto.
6: Ale nie możesz mówić na głos, bo się nigdy nie spełni.
5: No.
6: Bez sensu, to twoja
5: wina. Masz rację.
6: Iga Mikołaj, siemanko.

0: A to Doda i melodia ta w Meloradiu.
1: Trzeba uważać.
0: Trzeba uważać. Nigdy nie wiadomo.
1: No tak, tak, tak.
0: Ale wiadomo, że przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
1: A odnośnik do WhatsAppa możecie znaleźć na meloradio.pl.

0: samo, więc w Melo Radio. Zapraszamy Was na meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki, bo mamy pytanie.
1: Mamy pytanie bardzo ważne. Mianowicie, co można robić w pracy na literę O? Jak
0: można
1: Ola.
0: Się na przykład obijać w pracy.
1: Można, to znaczy to mi kolega mówił, bo ja nigdy w życiu bym się w pracy przecież nie obijał, ale nie można też na przykład oskarżyć kogoś o podjadanie ci z lodówki rzeczy, na przykład kanapek.
0: Patrzysz na mnie głęboko mi w oczy. Czekamy na głosówki, co można robić w pracy na literę O. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Tekstówki też są spoko, ale tak, chyba głosówki chcemy najbardziej.
1: No, w końcu to radio, nie?
0: W radiu słychać.

0: Shanghai, King of the Jungle. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście najlepsi, bo my sprawdzamy, co można robić w pracy na literę O. I jest głosówka od Pauliny na przykład.
1: Myślę, że można w pracy ograniczać swoją aktywność do minimum. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba.
0: A mamy też głosówkę od Grześka.
3: Oszukiwać na paliwie.
2: Znaczy, no można, nie? Tylko trzeba uważać, żeby nas nie złapali.
0: To byłby przypał prawdziwy. Jest to też wiadomość od Tomka.
4: Witam. W pracy kuriera na literę O można na przykład odpowiadać na głupie pytania klientów, na przykład co jest w paczce albo czy jest dopłacona, mimo że rano wszystko elegancko w SMS-ie jest napisane.
2: Jak się można kuriera zapytać, co jest w paczce? To chyba ty powinieneś wiedzieć, jak zamawiasz, nie?
0: Czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pracy na literę O? Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Tak wam gramy we Freak Fighter.

0: A nemá Lisa, co można robić w pracy na literę O? Mati, słuchamy.
1: W pracy można obiecywać podwyżki pracownikom, bo przecież cóż szkodzi obiecać.
2: To fajnie, że nasz szef słucha i jeszcze się angażuje w program.
0: A za chwilę sprawdzamy, co dalej można robić w
2: Oczywiście.
0: Pracy na literę O.
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
5: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mu.

0: autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to Twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
6: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
7: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
8: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
9: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne. Niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
10: Poznań Plaza.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

zmysłu. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

0: Kizo. Kizo. Disney v Meloradiu. Co można robić w pracy na literę O? Według mnie można...
1: Opowiadać.
0: Farmazony.
1: Można.
0: Ale według Norbiego?
2: No oczywiście, że obierać ziemniaki, a co inne. Pozdrawiam z gastronomii.
0: Świetne, mamy też głosówkę od Pablito.
3: Olewać szefostwo.
1: Niebezpiecznie.
0: Groźnie.
1: A co jeśli się ma jednoosobową działalność gospodarczą?
0: To olewasz sam siebie?
1: Kinki.
0: All the time.

0: Fire, ogień. U nas jest ogień w Melo Radio.
1: Oczywiście.
0: Tylu facetów, ja jedna, wow.
1: A jak ja przychodzę, to się dopiero robi gorąco.
0: No, gdybym miała coś ciągnąć, to bym zdjęła.
1: Nie obiecuj.
2: I znowu wracasz do tego, że się chcesz tu rozbierać w tym studiu.
0: Nie. Ja
2: odpalimy chyba zaraz jakiś show, nie?
3: A już o 18 zagramy
1: Body Talk, tak a propos.
0: Lepiej tak nie żartujmy, bo znowu słuchacz mi napisze.
1: Właśnie.
0: Żeby nie być...
1: Szonem.
0: To mi napisał.
1: Tak było.
0: Tak było. Buziaki!
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
3: Rano obudzi największego śpiącego. Piocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
13: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
1: Ekstremalne upały w Europie. Co najmniej 94 miliony osób doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii. A teraz Polacy i wydatki na hobby, i tu potrafimy popłynąć. Najczęściej założony limit przekraczają osoby 40+, mówi Magdalena Zlot z Banku Santander.
2: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
1: Do dużych wydatków skłaniają też promocje. A kończymy rekordowym mundialem. Stadiony wypełnione są niemal w całości, a łączna frekwencja przekroczyła do tej pory już 2,5 miliona osób. FIFA prognozuje ponad 3 miliardy dolarów.
3: Sponsorem programu jest RZ.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach, a my idziemy w Melo, jak zawsze o tej porze na antenie Melo Radia, ale Farben i Body Tak na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Timberg, będzie też Gips i PZ przygotowanej przeze mnie playce. No to co, ruszamy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Surreal i Stumbling In. Tak podkręcamy tempo na 18 minut po 18 w Melo Radio. A żurnalista, słuchajcie, czytam w internetach, że się nieźle dorobi najprawdopodobniej już tej jesieni, no bo ma być jednym z uczestników Tańca z Gwiazdami. No i podobno prowadził długie, długie negocjacje, no i wynegocjował sobie między 20 a 25 koła za odcinek. Także jak sobie na przykład takie 4 odcinki przetańczy, no to już będzie miał chłop 100 koła. No to jak tak dalej pójdzie, to z żurnalista to sobie będzie mógł zmienić nazwę na finansista.

0: Sigala w Melo Radio, Sigala też na Sunrise Festival. No coraz bliżej już do tej niesamowitej imprezy, do tego niesamowitego wydarzenia, do 31 lipca, no już miesiąc drobny z kawałkiem, a to właśnie wszystko się będzie działo w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia będzie Sigala, tak jak mówiłem, będzie też James Hype, Morten Scooter, Sonny Fodera, Wally Lopez, oj, kogo tam nie będzie. A ja po 19 będę miał dla was wlotki, no i wy też będziecie mogli być na Sunrise Festival, także słuchajcie uważnie Melo, a u nas za chwilę app się pojawi, także bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Największa podpoznańska domówka powraca. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Warius Mangs i Kasia Stankiewicz. Margaret i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Na wydarzenie zaprasza Enea.
10: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.

Ależ się klimatycznie zrobiło w Melo. Shine on us, a tymczasem, słuchajcie, zapadł wyrok w sprawie księdza, którego złapała gastrofaza. W Wielki Czwartek się to wszystko wydarzyło. Ksiądz się wtedy napracował, no i jak zeznał, czegoś tam się napił, z procentami w dodatku, zrobił się głodny, no i chciał sobie zamówić szamkę. No ale że za długi był czas oczekiwania, to stwierdził, że pojedzie furką z dwoma promilami. Tam go złapali, no i teraz będzie musiał zapłacić ponad 5 koła, no i furką też już nie pojeździ, bo nie dość, że mu ją zabrali, no to jeszcze na 4 lata dostał zakaz. No jak na szamkę z restauracji ze złotymi łukami, no to jak za złoto też zapłacił. A to już Andrea Bocelli, David Guetta i DNA More Than a Game.

0: Shawn Mendes w Melo Radio. W tym to się dopiero kochają dziewczyny. Swoją drogą tak sobie sprawdziłem, kiedy on ten numer wydał w 2015. Matko, to było 11 lat temu, jak my się szybko starzejemy, ale z drugiej strony 11 lat minęło, a ten kawałek dalej świetnie brzmi. Tak jak i te, które zagram wam po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto być z Melo.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na ebilet.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
2: 19 na zegarkach wybiła. W tej godzinie oczywiście sporo dobroci muzycznych, ale obiecywałem też, że kogoś z was wyślę na Sunrise Festival. No to właśnie, kto ma ochotę? Kogo z line-upu Sunrise Festival zaprosilibyście na after właśnie po Sunrise Festival? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo z line-upu zaprosiłbyś albo zaprosiłabyś na after po Sunrise Festival i dlaczego? Czekam na wasze głosówki. Ale nie czekam, jeżeli chodzi o muzę. David Guetta już teraz, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Melo Radio, ja cały czas czekam na wasze głosówki. Kogo z line-upu zaprosilibyście na After po Sunrise Festival? Czekam na WhatsAppie Melo Radia, odnośnik na meloradio.pl, a to Roxy Węgiel. Miasta mroczne.

0: Czy wy macie już przygotowane fity na Sunrise Festival? No ja już powoli mój kompletuję, bo to od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli już niebawem sporo się tam będzie działo, a ja pytałem was parę chwil temu, kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festivalu? No i Sanderka się między innymi nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Na after zaprosiłabym ekipę idealną, Moktena, bo jego energia jest na poziomie 200%, a dropy nie pozwolą nikomu usiąść. Myślę, że Skuter, bo jeśli on będzie, to są tylko dwa pytania. How much is the fish i czy sąsiedzi też chcą dołączyć? No i oczywiście La Fuente, człowiek, który samym wyglądem zapewnia nam szaloną imprezę i totalnie pozytywny hałas.
0: No i to jest mocna ekipa. Sanderka, pakuj walizkę w takim razie. Widzimy się pod sceną. No i wszystko na to wskazuje, że też na jakimś dobrym afterku.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Alf, to dobrze buja. Mikolas i Trips w Melo, 26 minut po 19. U nas za chwilę Kesha i TikTok. No i trochę o zegarku też sobie pogadamy. O zegarku, jeśli chodzi o spanie. To już za moment. Nigdzie się nie ruszajcie. Melo
1: Radio. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Codziennie.

0: Biedronka.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
10: Ciao mordeszki, wieczorem idę w Melo.
11: And feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up,
11: grab
12: girl?
11: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Są tacy artyści, których bilety na koncerty wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. No i w przypadku niego tak też zdecydowanie jest. No za sprawą kilku rzeczy na pewno. Po pierwsze tworzy świetną muzę, po drugie świetnie wygląda, więc dziewczyny na pewno mają na co popatrzeć podczas jego występów. No, a po trzecie tam też jest znakomita zabawa. No to taką też rozkręcimy w furkach już teraz. Love Tonight i Bond, czyli świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej, bo tego po cichu słuchać po prostu nie można.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Natkany kiel i bądź duży, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, no ale po 20 oczywiście też nie zabraknie znakomitych numerów, no bo my cały czas idziemy w Melono i spać bynajmniej nie idziemy, no bo to przecież jeszcze nie godzina na spanie, tylko to jest godzina na najlepsze granie.
1: A już o 20 zagramy
0: Waterfalls. Także jakby ktoś tam przysypiał już trochę na drugiej zmianie, to przy tym numerze na pewno szybciutko się rozbudzi. James Hype, Sam Harper, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucji czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
8: No to idziemy w Melo, a w tej godzinie będę miał dla was wlotki na Euforia Festival. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym powiem wam już za moment, więc nigdzie się nie ruszajcie. No i nie warto się też nigdzie ruszać, bo mam dla was oczywiście jak zawsze najlepszą muzę. James Hype, Sam Harper. To na dobre wejście w 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo i Save My Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 20. Ależ to będzie weekend, ależ to będzie weekend. Piątek, sobota i niedziela to przed nami Euphoria Festival w Boszkowie. Tam między innymi pojawi się Hellboy, będzie też chociażby Karla Rocka, no i wiele, wiele innych niesamowitych osób. Wy też tam możecie być, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, kogo byście zabrali na tę imprezę i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo byście tam zabrali i dlaczego? Czekam na wasze wiadomości. We'll be right back.

0: Alan Walker, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a ja wyzywałem wam bilety na Euphoria Festival.
1: Na Euphoria Festival zabrałabym moją nierozłączną od 21 lat bestię Julkę, ponieważ mamy obydwie niedługą urodziny, 30 urodziny, ona w lipcu, ja w sierpniu, więc Euforia w czerwcu to byłoby nasze takie małe before party.
0: No to Litka, w takim razie to before party masz zapewnione. No i dobrej zabawy już teraz życzę.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kizo i Bledko i Taxi w Melonu. Z nimi to myślę, że nie jedna osoba by się taxi przejechała i to by mogła być bardzo wesoła taksówka. A wy możecie być bardzo weseli już jutro, ponieważ mamy dla was szybką kasę w Meloradiu. Szansa na 200. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co takie siano by wam się przydało. No biorąc pod uwagę, że wakacje coraz bliżej, no to może na taksi, może na jakieś dobre jedzenie, może na lody, a może na jakieś, nie wiem, płetwy do pływania. Na co potrzebujecie siana? Piszcie już teraz na meloradio.pl. A już jutro szansa na 200. A to świeżynka w naszej playce, Felix Yen i Omar Radberg.

0: Ależ ja lubię to rytmy, jakoś tak od razu się z wakacjami kojarzą, no a w sumie do wakacji to przecież coraz bliżej, bo to już za chwilę, już w piątek będzie można wreszcie odetchnąć, chociaż przyznacie, że mimo, że jeszcze wakacji nie ma, to i tak całkiem przyjemnie, biorąc pod uwagę te temperatury, które na dworze. Po 21 też będzie bardzo gorąco.
1: A już o 21 zagramy
0: All the Time. Powiedzcie, że nie tylko ja od razu przeruszam palcami do tego numeru, jak tylko go słyszę. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 21:00, od kiedy inni gadają, my gramy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że to wyleczę mi właśnie po tańcu z pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
6: Wstajemy, nie ma spania, to jeszcze nie ta godzina, żeby o 21 zasypiać, nawet na drugiej zmianie w najnudniejszej robocie, bo od tego jestem ja, żeby was rozbudzić. John Summit, The Chainsmokers, żeby was trochę rozruszać. Podkręcimy tempo też z Lady Gagą, to już za moment. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

David Guetta, Alok i Run, Run, River w Meloradio 16 minut po 21, o której powinniśmy zasypiać, żeby było najlepiej. No, okazuje się, że między 22 a 23. Takie ostatnie badania zrobili, że tam ci, którzy po 23 albo po północy, co gorsza, zasypiają, to tam trochę gorzej mają ze zdrowiem. Co ciekawe, przed 22, jak się zasypia, to też niedobrze. No, ale z drugiej strony, między 22 a 23, kto to o tej porze zasypia? To można najlepsze melo przecież przegapić. Wy spać nie idźcie, bo już teraz Bambi Jankleosia.

I got summer on my mind. Tak gramy w pół do dziesiątej. No myślę, że nie jedna osoba teraz na drugiej zmianie w robocie myśli o lecie właśnie. A jakie zdanie z waszej roboty swoją drogą używacie codziennie albo prawie codziennie, a dla innych mogło być ono niezrozumiałe? No właśnie, jakiego zdania używacie, a inni by mogli stwierdzić, że dziwne albo że nie rozumieją? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Radio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej. To Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja parę chwil temu pytałem was, jakie zdanie z waszej roboty używacie codziennie, a dla innych ono by mogło być takie dziwne, niezrozumiałe. No i Patryk napisał: gdy się nie ma, co się pragnie, to się śpi z własną żoną. Okazuje się, że Patryk jest, słuchajcie, analitykiem, ale mam też jeszcze jedno ładne zdanie. Karol z kolei je podesłał na WhatsAppie Melo Radia. Musimy go otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Ja chyba wolę nie wiedzieć nawet, kim jest Karol z zawodu.

No coś czuję, że po takich numerach to wy chyba dzisiaj nie zaśniecie i to dość długo. Moonlight, Alabama Ten w Meloradiu jeszcze przed 22. Tak podkręcamy tempo, ale warto być razem z nami przez cały czas, bo my gramy wam oczywiście zawsze najlepszą muzę. A tymczasem cóż, dobrej nocki życzę, dobrej zabawy, bądźcie niegrzeczni, wracam do was jutro po 18:00. Trzymajcie się, hej!

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Poznań Plaza.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: 99.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Poznań Plaza.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

jak good morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To jest